kaamatin nu mamreten ta jiche na rarandar ol ma dal gondruen mareke ara india ngol ma oy oy ara ara ko koro tondre o mara jiche na marka perwa.